zato što aš sam čovjek. 087869 sedo sam zeo, lebete sam topa, na topa sam zeo. Hrebet tebe, tva si sam vekat. Leva, evro, se te daj go na jedro. Nema da si bedna, te quiero, ogan, pari, fuego, let's go.